Schiss Tschodjin Pjatnac, Bidl Knassedom hier. Heute ist es so, Wetrowe Rosdjile Horzate dla Abadom Desha dla Tak, so je Desch Pschischwo Gnez Božu. Znano, że to już osłyszeli w Sachskiej Szwicy, tam je Musz Wożywienie Pschischwo Stombie, nie wiedra dla na niego padną dalsi su Češko zranjeni, nekoci lohko zranjeni, išče jara nepševidna situacija tam blisko Ratena, a tak poladame tež na dženzniše vedro, kak so vedro za dženznišu sobotu vuje. Svončko odreje dženca cele tak nesmali, nebraži z nebe svostanje skere pomročeno tak kaj šnetko tež dež zvokno mladače vostanje. Potom vod pripodnja so tež zaso možaš vijele dežče přidružič, to potom traje samo hač do večera přeca zaso lokalnje. To nemůža metrologojo cele jasne prajč dokal, potom tež dešč čenje. Temperature ve najvyšším páče dženca sú pola 24 stopňo. Jucíša nedžela tež započne bez svunca, ale potom do podnia so svunčko tla Dysadys wudrapa, potom skiery je przynami cybydżyn, po przypodniu temperatura w maksymalnej szpicy 5-20 stopniu. A poladamy też jeszcze raz na pundżelu, no haj tam budże so za soporiadnie zatypić, po takim startujemy też nudom ze spłonym swuncom do dnia, a temperatura też pundżelu w maksymalnej szpicy na popodniu samohaczna 1-30 stopniu zalezy. A dalej Dalsze hodnoty potem do przychodnego konstytucjenia od kolego Kisz Was konstytucjenia niedzielu a pondzielu do tydzienia przewodzieja.

0: Budgetenza, Litni Jen, Sasso alle Nitzele, Daiki Horze, Geisch, Cera, Mostanias, Gire, Bomro, Ceno, Dak, Geisch, Nitko, Vidica, Bodom, Bod, Psipodnia, So, Moja, Schwiele, Psidrusic. Hi, a Cera, na Wosse, Bier, Horze, Mtnu, je André Bulang, Svoje Sastonstvo, Sack und Chiu, as Vosju, Jako, Viesna, Nostag, Mene, Nebelchitze. San, Jeho, Nebier, Anitko, Jeho, Rade, Zituju, Sastonstvo, Funkcia, Jeno, Schnapppapere, alle Bische, San, Jeho, Skutkowanie, na zromadnosć, za zromadnosć, za ludzi weus, za przychod swójbu a dziecinę. Samozrozumiliwie bieszę za nieho też czas zasodżować, a moca energii inwestować do żywienia zromadnosće tam też we gminie. A su toho dziwa, w uwichu pak so też, tak bulang dale praj napiatosće, kiś nie bichu za nieho jace zastupujomne, tak je rozsud za cofnienie zastojnstwa padnę. Nie dziwajce toho, sobu kolegojo na zromadne dziwo so doponia. Każ na przykład wiesz, nas to skrócić Marko Kliman.
1: To, co ja możność użyć, so jeszcze junu pola Andrea Bulanka za zromadne dziwo podziakować, lub Andrea Utrobny Dziak za szu pomoc, za zromadne dziwo, a przyjdzie za dalsze żywieńskie pocz. Wszystko dobre.

0: Stolit pozdzišo je so kamienie česa Joseph Richardson na kamieniach wuspytał. Ale one počachu tak rec spiewać, gdyż na šelako wulke kamienie biesze. Tyż z elementom woda chodzi so hudzić. Tak je nastał tak mianowany hydraulofon. Kiedy wypada kaśteka piszczałka. Z dziurką bieży woda, a gdyż tu te zadzierżysz, nastaną reane melodie. To pak je kytro panca tawiecka. Zawieszcie so tyż polała z doma. Niekotre szkuli hiszcze nieodkryte instrumenty kołaja.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: No, ale takie wielkie instrumenty, szako macie też doma stejo, gdyż w oblido resnicie. Wum! No, to kajś bubon. Wymieczy nie do bielk na wosomie.

0: Człowiek, co prawie ma tak na chodcych dniach 23 litry w obdzień pić, kiedy daje to pola wódzu, a potem możecie się teraz wyliczyć tu na paswę stejnie, jak pusta wódzu. Drugie ma gerać mieć jeszcze więcej stadwu, albo skupinu, kiedy da je niekak na dzień takie wozy.
1: Ja wozem na dzień 1000 do 4000 litrów do mnie wozyć. To ty zależy nieka riosa, czas dwa pizza, ha, to dann muss man das jetzt da im Militär, da im Akusimnische. Hat gesagt, sage ich, das ist 18, stopp nicht noch. Sagt der Wurzel, der ideal, er sammelt dich.
0: Potek im Wurzel, so abschied, dem Wedre, Choppen Wedre, Derege, Giacuano Prutze, Wurzelrea Gerata Schmita, Knäse Schmito, Wamische Riane Litscho, a Snano Tischras Menschinko Kutku, a Jenu Mauku Kulkulodu. Wamische Riane Prusine, a Boje me Prai.
2: Potekim so wo skut doma starat stech napschikwat wo insekte steitsche hei maukisch klitschki tisch won nitz prostsche dos wunza najlepenidze wykutku dos redza jeden kamien abo niekajku hausu nutz tak so muza tam przyzymicz a so tisch napicz. A to bische ta najreńcza sada. Kisz jeknis schmid praju pszetso boinki uredzic szako tisch jao żona. Jemu tisch kujże dzień czastu szalbu staj. 4 minuty do na połosy mych dobre ranie szym.

Cybilki, na wosomie, dobre ranie przyjemy z budyskiego studia, a to mamy niekotre poki we przebiele, woko miknie nieje luz, no haj to je samo so zbywajc, zdukasz je tuś do ludzi we dołodu, a potom haj wiesne svičenie hakle za tydzień zase započnu, mi se zda we sernaniach, gdyż smim hižo raz kusk do predka poladać. Wy możecie so podać tyś na przedstajenie a zetkanie oldtimeru, to chcu rady povedač a poprajč. A když ste hižo popuču na oldtimerovej turie, to chcú ešte podač, zo je tiež ve stopinie zetkanie. Sano môžete de serbske vúžice, vúžičanske, vúžiske, aj ze stopinianským zetkaniom oldtimerov tiež. Hej, zjazač, jeli to chcete, to môžete se tam a jo, tiež historiske koréte vobladač, šo je nehač ze 4 kolesami abo ze s dvima kolesomaj. Metasolis, to je vosebite koncert pod hohem nebjom ve Miłoczanskej skale. Dženca ze serbskimi akterami vutrobnje sče tam prošeni. A to na sluchač na brečne darec dvojnikaj, a tež na sketi, to je Katalina Vornarec z Nove Vjeski. Pundželu, to sče vitani do Kuluskeje lesneje kupelje. Radio Zadkula je za so popuču na dalšej turje, menujce tam do lesneje kupele, šestčih so vurisanja započnu, a štušce podla byč prošu hižo na po šestčih namestnje byč. A desče nidže ve Honolulu, a chceče stihovat čemu přes livestream, to težže vo 20 hodin nezapasneče, neskomčiče ničo. Dvim menčine po civilky na vosom.

Taki Wuliet, taki Dowol, nahe to Pelnja, potom wieso tyś fotoaparat, lipe prajny nitko, je to šmorat, kodyś pondom masz, tyś hat spetsto wobrasu, horeka, dyś domoj przyjedziesz, no i sasna, no jeden tyś wotpanie za nas, za serbski rozwoz, za naszu Dowolubu, haj pszelatku, potom możecie nam tute wobrasy rady spać, medla tyś od waszego hoborskiego lodu, kiszcie se, przy nikakim jezoru popszeli. Dobra, nie przyje serbski rozwoz przez chat, co to na Lipicini, w Osominčinu, do Vosemich. Sylny Sym, doktor Taste, rady widziane też na serbskich wiesnych zwiedzeniach, a też swójbnych zariadowaniach.

0: Felicitas Birkova, Magenta, Narodnine, nohaj a što je rinčeho? Hač zo gratuluja, cyba bobrija, cyle sama, a to nydom zis vosibite stučku, dotla je vosibite překvapjenje, nohaj přeskotrš so nadžijomnje, jubilarka vosibje veseli. Słuchajcie raz.
1: Więcej świecimy w Radwoju, na odniny z naszej luby Maci Felicitu.
2: Siedem do zazwyczku na tykancu.
3: Wiele wesołych buduczu, najwęcu szich masz w progu, ja te cyle jara podwoczu.
2: Wszyscy są na tebie wesela.
1: Vincent,
2: Milenka
3: a Helena.
0: No, wutrobną gratulację k dżęsniszym kulowatym narodninam Felicitas Bielkowi, no mejcze dżęsa rianu hoscinu ze stojszto hoscimi. Zawieszcze so stu, a tam też nawala wam do dobre jestwy a zwesela so z wami przez wodne tykans, a też no też przez dobrą szalku kofeja. Wiele zboża tuż k narodninam. A dalsza gratulacja, wona je za Mariu Kobelinu w Budżinie. Wuczobną gratulacją w Delnio-Serbszczynie jest on nam napisała k 80. narodninam. Co dobrego, wiele gluki, kszutu strowotu, szedne deremische Maria, jo ako internatna wodkubwaka Wielgin angażowała se za szykne serbskie wiece zasajziwa. Miaze drugim jo wona sobu inicjirowała Wuknianski zastupowy szyk w mieście Koszebusu. Ona jo sama ze zbubonom sobu szła. To jo żęca iście rydna tradicja kuźdy lito w szulskim żywieniu. Wielki żyk za to a uczobną gratulację k 80. narodninam. Tuż w obie maj narodnina komaj żęca wesołą hostczynu. A spiewaj taj, rady sobu.

0: Dođe veče i štuševe moje starove. Ja su sobu čumpao Toni Esposito, ljuba močina, ve moje starove. Po nabožem svoje mam ja hišće rasenu hudžbu naše je DNA.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Zajšvetođen od mi je so Krosčicach sedma stacija letušije bičture Radia Zatkule. Pomovku so potekim vulke finale Miłočicach bliži. Kulowie pak leca jeszcze pobyli niesmy, a tak chcemy się na każdy pat jeszcze do tamniejszej oplubowanej lesnej kupiele dojeć, co bychmy przy nadziomnie krasnym wiedrze volejbul rali. Sztuczce może sobie za tyś kupać, silot albo druhe wiece zesłodzeć dać, a odpowieduje k tomu je moto tutun raz, kupanska drasta. Wieselimy so tu już na poriadnu beach party kulowskiej lesnej kupieli.
1: Zatkula!
2: Zatkula!
4: Need savage.
2: Poncelo vecho.

0: skurrilne instrumenty dżęcarano, bychiżo ze smikotacym wódzkom o tym powiedała, takie skurrilne instrumenty, na przykład dom, jacy bido, gdyż oni resnecze, a prrrr, kszalki panu, kotre da iście, dawa ja, Simanie Hiduszko.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Najspodziwniejsze a dretyż najzajmałsze wiecki nastanu, gdyż hudźbnicy we swojej remielsniskiej swobodzie żane ranicy nie znaja. Tak je na przykład niżozemski wumiełc Walter Willems na tak mianowanym twarożkowym biadlerau. Kaś miano hiżo prai, je za to bubony z twarożkami wumienił. A tak nikak to potem klinczy. Tyś svetoznaty gitarist Pat Metheny je hižo niekotre szkuli dziwne instrumenty wuspytał. Poprawom je on znaty jako fantastyski hudźbnik na 6 strunach. Na jednym koncercie 2007 pak zapiska na tak mianowanej Picasso gitarie, kiś w obsty z 240 trunów. Klinči jakoby cała skupina hudziła. We woprawdzitości pak je to jeniczki hudźbnik sam.

0: Stolit pozdzišo je so kamienie česa Joseph Richardson na kamieniach wuspytał. Ale one počachu tak rec spiewacz, gdyż na šelako wulke kamienie biesze. Tyż z elementom woda chodzi so hudzić. Tak je nastał tak mianowany hydraulofon. Kiż wupada kaś taka piszczałka. Z dziorku bieży woda, a gdyż tu te zadzierżysz, nastanu reane melodie. To pak je kytro panca tawiecka. Zawiesz so tyż polała z doma. Niekotre szkuli hiszcze nieodkryte instrumenty kołaja.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.

0: Jazzaczmi czynu do napu. Jazzacze je dysz nitkowy licznym czasu przy takich w osobie hoców temperaturach do pedala stupasz, no to so spysznie purisz, ale to nie jest cywa zlie, dysz se ze swieczy skupinu popuczu, potom so szice puria, a je jenoś jeszcze po tak zlie. Serbskie impresje. Rikasze czerausze zromadnie do pedalu teptanie. Luciano Kubica, liebe Breine Kaulfürster, wodajcie proszę. Luciano Kaulfürster, dokaldasz, czy się wydojeli?
1: Musimy dzięca na riara, rianu turu mieli, kotra się wiedwa przez bryzę.

0: Jetzt spinci no Donna Bogessa, czy ich jeczera. Ja Andrzej Bulang swoje zastojnstwo zakończył jako wiosenosta gminy Niebielczycy, w nie swoje dzieło złożył. Za niego niebija, tak jego rady cytuju, też zastojnstwo inoż funkcja na papiery, ale bysze za niego skutkowanie za zromadność, za ludzi we wsach, za przychod, swójbo a dzieciny. Samozrozumiły bysze za niego też czas zasadzować, a moc, a energię inwestować do żywej zromadności. Ale z toho dziwa w uwichu są pak też napiatość, kiż nie bychu za niego wiac zastupujomne, takie rozsud za cofnienie zastojnictwa potom też za niego padnę. Sobu kolegojo pak so na zromadne dziwo dopomnia, kajż mako kliman wesanosta ze Skroszczyc.
1: To, co ja można służyć, so jeszcze junu pola Andrzeja Bulanka za zromadne dziwo podziakować, lub Andrzeja Utrobny dziak za szu pomoc, za zromadne dziwo, a przyjdzie mi za dalsze żywieńskie pucz. Wszystko dobre.

0: Wieczyszcz Mieczyno po na pół dziesaczysie. Dobre dopódnio przyje serbski rozwóz. Dzieńca przypódniu ryka, szo jedne szto so stała sydnycz so przed wobrazoku a wunatko ladacz. Szto pak was tam oczakuje? Moderacju ma tun krocz wog na korenku. Niech dom sama za wusowanie wabi, hoca ta woda dowol. Na stukwilu zabiera je to też tema we wulatku.
1: No, sme sa raz v domi z nej rozhľadovali za rianými blečkami k vočerstveniu. A to celé pod motom, čo odla vodali nesonič, kdež môže paradís tak blízky byť. Honia Vúžica však skýči mnoho možnosť, čo všetnému dne vúčekneť. Přikladaj ve aktuálnym vúdaču predstavíme.
0: A přitom dom v osebitosť, čo ve našim regióne tiež blíže zeznaječe, što je tiež v občanice feriálneho kurza Sapsko instituta tu kvíľu činia, hýchtla je vúľadko tiež v opetavo, nic veno?
1: Haj, v osebie dve v občaníku přivodžachme a to z dobrej příčiny. Wobaj so hižo na zajšwym kursu przed dwiema litomaj w obdzielisztaj, a tuż chcuchmy wiedzieć, hacz a kak staj so ryczny dale wujwoj. No a przy wospietnym w obdzieleniu na ferialnym kursu Serbskiego Instytuta na Swieso z dobom zajmuje, hacz so hižo serbskie przeczestwa pletu. Poladajcie sami.
0: Młoda generacja, kiż so we pruzinach dale kubuje, kiż druhe lude zeznaje, tożcze nicht und twerdzi som wodzi na pilna wutrajna nie. A tyż tutomu twerdzeniu wy w aktualnym wudaczu znaprzeciwicie.
1: Przedstajmy żonu a muži, kiż zważa so na samostatność na wiedzine firmy. Remeswo ma złoty zakład, na tym so zawieszcze wiele zmieniło nie, hacz runisz tuż to modziny raczo studiuje, hacz do ruczno dziwa a remesa inwestować. Czola pak so wudani, najebacz pożytkownego trenda, tu we regione wastać, se remeswo przyswoić, znaczmy do miercym zawodzie tyś zamówitość przełzać, albo so samo ze samostatnić, co młodzi przedozaczyli, nam to przeradza.
0: A przeradzić chcecie to runia sztu poprawom za kulisami wulatka dzieła.
1: Wiesz, składnostnie nasza obecza 20-letnego obstacza, co też tym winujemy, kisowo poriadne wusywanie staraja, a nas woprodzie cywu tutu dobu hiżo przewodzieja. Nie zrozumiał z czasami ani słuczka, dokiż wiso serbsce nie może.
0: A kajkie mienienie tuta kru k wusowaniu ma, tyż to zonicze dżęca przypódniu we 12.